0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Kado tu mengesi, kaj kameno Balkano, taj meren andaleste!